bukiet. I tak leżę myląc dzień z nocą, jaki będzie tego skutek. Jestem w drodze w dół, jestem na dnie. Ludzie mówią o mnie, zwyczajny głupek. Zabrakło papierosów, więc znalazłem powód. Wychodzę, zastanawiam się,

spełniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Польська утримує канали комунікації з білоруськими службами спеціальними. Так твердить шеф польської агенції вивіду полковник Павел Шота в розмові з газетою «Речпосполіта». Według полковника, ролою вивіду є створення каналів діалогу там, де дипломація є утруднена. Целем є поправа безпеченства Польщі і повстримання повного підпорядкування Білорусі через Росію. Шеф агенції вивіду виразно зазначив, що одним з найважніших елементів діалогу з Мінськом є екстрадиція марокканчика, відповідального за забійство польського жовніжа Матеуша Сітка. Прокуратура видала за забійцем європейський наказ арештування. В грудні 2025 року Польща переказала владам Білорусі внесок о тимчасове арештування і екстрадиції, але Білорусь не відповідала. Полковник Павел Шота виразив між іншими поважне занепокоєння ростнуючим підпорядкуванням Білорусі через Росію. Зданням аналітика політичного до справ Європи Всходньої Кацпра Сініцького, нормалізація стосунків з Мінськом в обецній хвилі є неможлива.
3: Лукашенко проводить агресивну політику вобec Польщі, прослідування меншості польської і генеральне ламання прав чоловіка, а також стисла координація діянь з Федерацією Російською, з Владимиром Путіним, в тим в його агресивних планах і діяннях вобec України і інших панств регіону, є незапрочальна і dlatego не може бути повороту до стану przed 2020 roku.
2: Agencja wywiadu odegrała m.in. kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Pułkownik Paweł Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy agencji wywiadu bezcenne. W przeddzień obchodów Państwowego Dnia Niepodległości na Białorusi doszło do kolejnego aktu ułaskawienia. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko. Łącznie ułaskawiono 32 osoby, 20 kobiet i 12 mężczyzn. 28 z nich zostało skazanych za przestępstwa określane przez władze jako ekstremistyczne. Takie zarzuty są często stawiane uczestnikom protestów oraz osobom krytykującym białoruskie władze. Według oficjalnego komunikatu decyzję podjęto na podstawie zasady humanizmu wobec skazańców i ich rodzin. Władze podkreśliły, że wszyscy złożyli wnioski o ułaskawienie, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Zdaniem grodzińskiego aktywisty Siergieja Wieramiejenki sprawa może mieć również drugi wymiar.
4: Więźni polityczni w Białorusi dla Łukaszenki, oni są bardzo kosztowni, dlatego że można teraz handlować. Można spróbować sprzedawać tych ludzi, albo na przykład po prostu wypuścić i pokazać, no proszę bardzo, jaki jestem dobry i trzeba ze mną mieć nowe stosunki.
2: Białoruska opozycja podkreśla, że uwolnienie kolejnych osób jest przede wszystkim ogromną ulgą dla ich rodzin, które od lat czekały na powrót swoich bliskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywają setki osób uznawanych za więźniów politycznych. To kolejne ułaskawienie ogłoszone przez białoruskie władze w ostatnich miesiącach. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że mimo zwolnienia części skazanych, represje wobec przeciwników władz na Białorusi nadal trwają. Reżim Aleksandra Łukaszenki od lat systematycznie eliminuje niezależne źródła informacji, równolegle rozbudowując aparat propagandy, dla którego kontrola przekazu staje się kwestią politycznego przetrwania. Cały system uzupełniają prześladowania niezależnych dziennikarzy. Choć punktem zwrotnym były wydarzenia wokół wyborów w 2020 roku, fundamenty tego systemu powstawały już w latach 90. XX wieku. Jednym z głównych elementów polityki informacyjnej Mińska jest antypolska propaganda. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i masowych protestach, narracja wymierzona w Polskę jeszcze się nasiliła, stając się narzędziem uzasadnienia represji wobec opozycji oraz polskiej mniejszości na Białorusi. Białoruskie media państwowe regularnie przedstawiają Polskę jako państwo wrogie, które rzekomo dąży do rozbioru Białorusi i przejęcia Grodna. W propagandowych materiałach pojawiają się także oskarżenia, że Warszawa planuje destabilizację kraju, wspiera białoruską opozycję i przygotowuje się do militarnej interwencji. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka, celem tych działań jest konsolidacja społeczeństwa wokół władz poprzez wykreowanie zewnętrznego wroga.
5: Przede wszystkim wiadomo, że Polska jako kraj nie godzi się na łamanie praw człowieka na Białorusi, wspiera społeczeństwo białoruskie, wspiera też mniejszość polską na Białorusi. To się nie podoba Łukaszence i jego ekipie, więc kreują z Polski wroga i wymyślają różnego rodzaju mity. To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów. No i niestety tutaj Polska jest ofiarą tej propagandy łukaszenkowskiej.
2: Istotnym elementem antypolskiej propagandy są także odniesienia historyczne. Reżim przedstawia II Rzeczpospolitą jako okupanta zachodniej Białorusi, a współczesną Polskę oskarża o kontynuowanie rzekomo imperialnej polityki. Propagandowy przekaz pomija niewygodne fakty i wykorzystuje wybrane wydarzenia historyczne, aby wzmacniać obraz Polski jako odwiecznego przeciwnika Białorusi.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. To, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój, może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla Kijowa i Moskwy, ale również dla Białorusi. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, rola Mińska w tym procesie jest wciąż niedoceniana, choć od przyszłości Białorusi może zależeć bezpieczeństwo całego regionu.
3: Białoruś jest w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nawet się przebić z przekazem, przesłaniem, że powinna być członkiem, uczestnikiem rozmów pokojowych, powinna siąść za stołem rozmów, jak to się mówi. O tym mówił i Łukaszenka, oczywiście kierował się swoimi pobudkami przetrwania, wzmocnienia swojej pozycji, pewnej legitymizacji, z czym ma problem, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, i o tym mówiła też opozycja białoruska. Problem ten będzie wracał, problem również sankcji, które były wprowadzone wobec Białorusi w związku z wojną. Za mało o tym się rozmawia, to jest też generalny problem po naszej stronie, za mało się pochylamy nad tym problemem. Co się stanie z Białorusią, jakie są możliwe warianty właśnie w momencie, gdy na Ukrainie dojdzie jakiegoś przełomu. I tu nie chodzi o to, że Ukraina nagle rzuci Rosję na kolana, bo w to raczej niestety, bo życzę w stronie ukraińskiej oczywiście jak najlepiej, to jest też w naszym interesie, ale nie sądzę, żeby to się stało w najbliższym czasie, ale przełomu chociażby w postaci porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni. To już byłby pewien przełom i wtedy powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim się odnajduje Białoruś. Niestety Białoruś jest wciąż na drugim planie i wszelkie konsekwencje tych wydarzeń, one dotyczą Białorusi nie tyle bezpośrednio, co pośrednio. I to jest niestety zasługa Aleksandra Łukaszenki, jego ślepej polityki, takiej obsesyjnie skoncentrowanej na gwarantowaniu sobie władzy takiej totalitarnej, co spowodowało, że Białoruś oddała właściwie wszystkie pełnomocnictwa takich rzeczy Rosji. I to Rosja jest postrzegana, tylko Rosja, jako strona konfliktu, więc sytuacja dla Białorusi niekorzystna, nawet jeżeli nie życzymy dobrze białoruskiemu reżimowi, ja nie życzę, bo to nie jest reżim demokratyczny, ani nam przyjazny, ani sprzyjający bezpieczeństwu w Europie, to jednak powstają pewne obawy, że sama Białoruś jako państwo traci na tej całej sytuacji.
4: Czyli jest pan przekonany, że rola Białorusi, znaczenie Białorusi w kontekście bezpieczeństwa w regionie była, czy nadal jest niedoceniana przez państwa zachodnie?
3: Niedoceniana, zdecydowanie. To nie jest ten czas, kiedy Łukaszenka mógł gościć u siebie prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji i wszystkich w jednym miejscu, w jednym czasie i być takim gospodarzem rozmów. On zawsze to subtelnie opisywał jako roznoszenie kawy w wiadrach i rozlewanie jej przywódcom. No, Łukaszenka nigdy lwem salonowym nie będzie, to już tam od niego tego nie oczekujmy, ale generalnie to był fakt, że on te rozmowy zorganizował. Oczywiście z łaski Putina, ale był wtedy dużo samodzielniejszy niż obecnie. Dużo samodzielniejszy. I Białoruś utraciła tę nawet ograniczoną podmiotowość, która miała jeszcze wtedy. Więc wszelkie jakieś takie też bardzo niekonsekwentne i widać, że Łukaszenka sam do końca to nie wierzy, ale jednak mówi te takie pomruki, takie przebąkiwanie czy aluzje ze strony Mińska, że mogliby poprowadzić rozmowy pokojowe, mogliby pośredniczyć. To nie brzmi poważnie i nie jest poważnie traktowane przez Zachód. Jest to wielka porażka Białorusi, taka egzemplifikacja tej słabości białoruskiej.
4: Czy w wypadku zakończenia wojny na korzyść Ukrainy Białoruś ma szanse na przemiany demokratyczne?
3: To byłby bardzo ciekawy scenariusz, obecnie nierealny. Ukraina nie prowadzi wojny aż tak skutecznie, nie ma aż takiego potencjału, żeby podyktować warunki. To, że odnosi sukcesy w powietrzu, że atakuje Rosję, to jeszcze nie znaczy, że wygrywa wojnę. Tutaj też Konstantynówka, kolejne istotne miasto w Donbasie, na szlaku do uzyskania całkowitej kontroli nad tym obwodem, istotnym z różnych względów względu na Rosji, że to miasto jest zagrożone i że tam już przenikają siły rosyjskie, co świadczy o tym, że Rosja kosztem wielkich strat, ale jednak idzie do przodu, ten walec się toczy. Padł wcześniej Pokrowsk, teraz być może, obawiam się, może paść w najbliższych miesiącach czy tygodniach Konstantynówka. Zagrożony będzie Kramatorsk i Słowiańsk, cała aglomeracja, to jest z tą stolicą ukraińską Donbasu. Więc jest to poważny problem, czy taki scenariusz jest realny, ale gdyby się ziścił, to na pewno zyskuje Swietlana Cichanowska, generalnie siły demokratyczne, które są teraz partnerem dla Zełenskiego, dla władz ukraińskich, a jeszcze bardziej traci Łukaszenka i on myślę, że się boi takiego scenariusza.
4: Na dzień dzisiejszy według pana, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
3: Zależy w jakiej perspektywie patrzymy, jeżeli w perspektywie do końca tego roku, ja myślę, że status quo. Niestety tak to wygląda. Białoruś jest krajem półtotalitarnym, może w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane i w związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany, nawet sprowadzenie liczby więźniów politycznych do zera, nawet przy takim zaangażowaniu USA, jakie widzieliśmy w ostatnim roku, jest niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Dniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednego z najstarszych zakładów Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Fatum oraz jego przebojowym utworem Mania Szybkości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Dniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Służyli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej, bez

0: Białorusinów i Rosjan. Pracowało dla niego sporo urzędników sowieckiej administracji terenowej. Miał wtyczki ponoć nawet w grodzieckiej milicji i prokuraturze. Ich usługi były szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Motywacje tych ludzi zapewne były złożone. Jest jasne jednak, że stając po stronie polskich niepodległościowców, opowiadali się za wolnością, a przeciw systemowi sowieckiemu, będącemu jej zaprzeczeniem. Choć lata okupacji niemieckiej na kresach północno-wschodnich spotęgowały konflikty narodowościowe wśród zamieszkujących je społeczności, umiejętnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodległościowcy okazali się zdolni do odrzucenia tego balastu przeszłości. Już sama wspomniana otwarta formuła w tworzeniu organizacji pokazuje, że nie byli, jak twierdziła propaganda bolszewicka, zaślepionymi polskimi nacjonalistami. Oddziały Olecha stykały się z antykomunistyczną partyzantką litewską, zachowując z nią poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Choreczy-Bór stało się nawet okresowym schronieniem dla jednego z tych oddziałów. Można dodać, że podobną postawę wykazywały oddziały samoobrony ziemi grodzieńskiej, podejmując okresową współpracę z podziemiem litewskim. Ostatnie z oddziałów grodzieńskich stworzyły sobie nawet bazę za Niemnem, na terenach przedwojennego państwa litewskiego. Tak wspomina codzienne bytowanie oddziału Olecha Witold Wróblewski Dzięcioł, jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
1: Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce, Polanę Choreczy-Bór. Było to trudno dostępne uroczysko, położone w głębi rozległych, nadniemeńskich borów. Tutaj właśnie udawało się utrzymać porządek dnia, jak w prawdziwym garnizonie. Dzień rozpoczynała pobudka, wkrótce stawaliśmy w szeregach, z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co 2 godziny. Komendant sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem.
0: O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemnej Barazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Pochodzące z przemytu papierosy grodzińskiej fabryki Niemen od dziesięcioleci są stałym elementem codzienności w przygranicznych miejscowościach Polski i Litwy. Ale mało kto z konsumentów tej produkcji zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza fabryka jest spadkobierczynią słynnej firmy rodziny Szereszewskich, która w XIX wieku wyrastała na potęgę w skali całego Imperium Rosyjskiego. Tytoń przyniósł początkowo skromnym grodzieńskim przedsiębiorcom ogromną fortunę, a ich zakładom pozwolił działać nieprzerwanie przez 165 lat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W tym roku fabryka wyrobów tytoniowych w Grodnie obchodzi 165. rocznicę powstania. I to dobry powód, żeby przyjrzeć się bliżej historii niebywałego sukcesu Szereszewskich. Historia grodzieńskich magnatów tytoniowych rozpoczęła się od splotu kilku sprzyjających okoliczności. Najpierw do Grodna w 1861 roku przyjechał z Petersburga przedsiębiorca Lejba Szereszewski. W tym samym czasie dobiegała końca budowa linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Poprowadzenie magistrali przez Grodno miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesu Szereszewskiego. Ułatwiło zarówno pozyskiwanie surowca z południowych regionów imperium, jak i późniejszą dystrybucję produkcji na wschód oraz zachód. Trzecim czynnikiem była rewolucja technologiczna w postaci nabijarek lub inaczej gilzownic, maszyn do nabijania gilz tytoniem. Przyszły potentat rozumiał, że era fajek powoli przemija, a przyszłością są papierosy, których produkcja stała się dzięki tym maszynom znacznie szybsza i wydatniejsza. Ostatnim, lecz być może najważniejszym dla przyszłości przedsiębiorstwa wydarzeniem stała się raptowna zmiana zasad opodatkowania przemysłu tytoniowego. Właśnie w 1861 roku władze wprowadziły obok akcyzy dodatkową opłatę, tak zwany patent na pomieszczenia produkcyjne i handlowe. Gwałtowny wzrost wydatków wykosił część drobnych przedsiębiorców, czym utorował drogę dla Szereszewskich. Dał im też do zrozumienia, że nie mogą poprzestać na drobnej produkcji. Kluczem do przetrwania są ciągłe inwestycje. Choć inicjatorami założenia w Grodnie zakładów tytoniowych byli Lejba Szereszewski i jego syn Josel, lub inaczej Józef, z przyczyn formalnych pozwolenia na otwarcie zakładu 17 lipca 1861 roku uzyskali nie oni, lecz ich partner, kupiec Abraham Gordon. Szereszewscy nie posiadali wówczas jeszcze wymaganych praw kupieckich, co uniemożliwiało im samodzielne prowadzenie zakładu. Początkowo niewielka wytwórczość, prawie rzemieślnicza, znajdowała się przy ulicy Kupieckiej, dzisiejsza ulica Karola Marksa. W pierwszym roku pracowały tam zaledwie 4 osoby, praca była w dużym stopniu ręczna. Takich zakładów, które mieściły się w jednym pokoju, było w mieście wiele. Nie miały szans na rozwój i nawet przetrwanie bez zmian technologicznych. I właśnie w innowacje chciał inwestować Josel. Podczas podróży służbowej do Kiszyniowa zobaczył wspomnianą już gilzownicę, która mogła być napędzana ręcznie lub za pomocą maszyny parowej. Kilka takich nabijarek pozwoliło Szereszewskim zdystansować lokalną konkurencję. Parę lat później fabryka dysponowała już 3 maszynami do sięcia tytoniu i napędzaną konno maszyną do jego rozdrabniania. W 1873 roku maszyn do cięcia tytoniu było już 6, a zatrudnionych robotników 30. W tym też roku Josel objął kierownictwo fabryką zamiast ojca. W 1878 roku Szereszewscy wykupili kilka działek w samym centrum miasta, na ulicy Mostowej, tuż przy rynku, i wybudowali tam gmach swojej fabryki. 2 lata później Lejba zmarł i jedynym gospodarzem firmy został Josel. Zaprosił jako wspólnika kupca Fajwele Rusotę, znanego potentata leśnego, którego dom handlowy Landau i Rusota zajmował się transportem drewna Niemnem do Prus Wschodnich. Partnerzy zamówili maszyny parowe i planowali rozszerzenie zakładu. Po niespełna 20 latach od założenia firma stała się rozpoznawalna w całym imperium. Surowce sprowadzano nie tylko z południowych gubernii imperium, wykorzystywano również tytoń turecki, bałkański, nawet zakupiony na Kubie i Dominikanie. By budować prestiż marki, produkcję prezentowano na wystawach i targach. Na wszechrosyjskiej wystawie przemysłowo-artystycznej w Moskwie w 1882 roku fabryka zdobyła medal cara Aleksandra III. To pozwalało Szereszewskim drukować na swoich wyrobach podobiznę cesarza i symbole rosyjskiej monarchii. W 1884 papierosy z Grodna uzyskały srebrny medal na wystawie w Amsterdamie, rok później taką samą nagrodę w Nowym Orleanie. W 1889 grodnianie przywieźli srebro z Paryża, a w 1893 z Chicago. I to był zaledwie początek historii tego giganta przemysłu. O tym, co było dalej, w kolejnym programie. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Fatum oraz jego przebojowym utworze Mania Szybkości. Fatum to jeden z ciekawszych przedstawicieli polskiego heavy metalu lat 80. Choć nigdy nie osiągnął statusu największych gwiazd gatunku, zespół zbudował sobie mocną pozycję na krajowej scenie i przez lata wielokrotnie wracał do życia. Historia grupy zaczyna się na początku lat 80. w Warszawie. Fatum powstało z połączenia dwóch formacji, hardrockowego Koksu, którego trzon stanowili Krzysztof Ostasiuk i Ryszard Kłos, oraz zespołu Fatum, gdzie grali Romuald Kamiński, Andrzej Sikora i Andrzej Blicharz. Początkowo muzycy występowali jeszcze pod nazwą Koks, ale po zmianach personalnych ostatecznie przyjęli nazwę Fatum. Pierwszym ważnym momentem był występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. To właśnie tam zespół został zauważony i dobrze przyjęty przez publiczność. Rok później wrócił tam ponownie. Był to jednak okres intensywnych zmian składu. Gitarzyści przychodzili i odchodzili, aż w 1987 roku do zespołu dołączył Piotr Bajus. To właśnie on stał się później jedną z kluczowych postaci w historii grupy. W tym samym czasie Krzysztof Ostasiuk zaczął rozwijać bardziej melodyjne oblicze Fatum, wprowadzając do muzyki wyraźniejsze partie klawiszy. Dzięki temu zespół zachował heavy metalowy charakter, ale zyskał też bardziej przystępne, chwytliwe brzmienie. Efektem tego był debiutancki album Mania Szybkości, nagrany w 1988 roku i wydany rok później. To właśnie wtedy Fatum osiągnęło największy rozgłos. Grupa zdobyła nagrodę publiczności Telewizji Polskiej, wystąpiła na festiwalu w Opolu, a ich utwory trafiały wysoko na listy przebojów. Tytułowa Mania Szybkości zajęła nawet pierwsze miejsce na liście Radia Europa w Szwecji. Powstał też teledysk do utworu Fryer. Zespół intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego Związku Radzieckiego, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Publiczność przyjmowała ich tam bardzo entuzjastycznie. W 1989 roku Fatum nagrało muzykę do filmu Czarodziej z Harlemu, a utwór Demon pojawił się w serialu W labiryncie. Mimo rosnącej popularności, już w 1990 roku grupa zawiesiła działalność. Pierwsza reaktywacja nastąpiła w 1993 roku. Zespół wrócił wtedy z albumem Demon, utrzymanym w podobnym stylu do wcześniejszych nagrań. Powstały również teledyski do utworów Deszczowa piosenka i Zamknięta w moim sercu. Jednak ten etap trwał krótko i dwa lata później Fatum znów zniknęło ze sceny. Kolejny powrót miał miejsce w 2000 roku. Inicjatorem reaktywacji był Piotr Bajus. Zespół pracował nad nowym materiałem, ale w 2002 roku wydarzyła się tragedia. Zmarł Krzysztof Ostasiuk, wokalista i współtwórca charakterystycznego brzmienia Fatum. Był to ogromny cios dla całej grupy. Po jego śmierci zaczęto organizować koncerty pamięci, które przez kilka lat odbywały się regularnie i gromadziły zaprzyjaźnionych muzyków. W 2004 roku Fatum wróciło z nowym wokalistą Łukaszem Szemrajem. Zespół koncertował i przypomniał o sobie fanom, a rok później ukazała się reedycja Manii Szybkości na CD. Jednak w 2006 roku działalność znów została zawieszona. Trzecia reaktywacja nastąpiła dopiero w 2016 roku podczas festiwalu Książ Rock Zone. Nowym wokalistą został Andrzej Kwiatkowski. To pokazało, że mimo upływu lat, Fatum wciąż ma energię i chęć grania. W 2020 roku wznowiono cyfrowo album Demon, a rok później ukazała się epka z nowymi nagraniami. Szczególną uwagę zwrócił utwór Jeszcze wczoraj, poświęcony pamięci Krzysztofa Ostasiuka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Mania szybkości, wydanego w 1989 roku nakładem wydawnictwa Wifon. Autorem kompozycji jest Krzysztof Ostasiuk, tekst napisał Ryszard Kłos. Przed Państwem zespół Fatum. Mania szybkości.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: No tutaj spotykamy się po raz drugi na weselu sołeckim w centrum wsi w Nowej Woli, w gminie Michałowo. Ideą tej imprezy, tego wydarzenia było to, żeby pokazać, jak wyglądało dawne podlaskie wesele w naszych stronach, konkretnie w gminie Michałowo i okolicach, no czyli po prostu wesele podlaskie tu naszych stron. Różni się to od typowego wesela tym, że u nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim. No i żeby sołectwa przyjechały do nas w jednym czasie, w jednym miejscu. No i impreza już od pierwszej edycji okazała się bardzo udana. Ta edycja tegoroczna też widzę, że ludzi jest bardzo dużo. Są bardzo fajne relacje, bardzo fajne zdjęcia. Później pojawiają się też zawodowi filmowcy i fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A jest co fotografować. Są ludowe stroje, są elementy ludowe, takie jak karawaje. Oczywiście tradycyjne bramy weselne. Jest zabawa przy akordeonie, przy muzyce ludowej. Między innymi, no oczywiście, przejazd konny bryczką. To już taka nasza tradycja spod cerkwi w Nowej Woli.
1: I jakby muzyka, jak zausiody, suprowadzaje te mieroprzyjemstwa i jak zausiody, to jest taka dobra białoruska, polska, biesiedna muzyka.
0: Tak, tutaj wszystko, tak jak całe Podlasie, to odbywa się na skrzyżowaniu kultur, więc jest muzyka wschodnia, oczywiście muzyka polska też, ale też poszliśmy jeszcze o krok dalej i w tym roku zaprosiliśmy zespół reprezentujący kulturę romską, który także pokaże, jak w ich obrządku wyglądają takie zaślubiny, jak wygląda wesele. Jest to zespół Raisa i Dujduj. Oni oczywiście wprowadzą w ten klimat, bo Romowie to naród wędrowny, pojawiali się również na Podlasiu, no i dzisiaj zrobił taką niespodziankę. Nie wiem, czy wszyscy goście są tego świadomi, ale za chwilę się ten koncert rozpocznie.
2: Radio Maryja?
3: Maryja.
2: A, no to jak z Maryja, to powiem.
1: Pana, no. Jak wam tutaj podobaje się na tym wieseli?
2: A ja nie ruski Polak.
1: A po swojemu wygodzicie?
2: Nie, ja tylko po katolicku, po polsku.
1: Po katolicku dawajcie.
2: No. Po polsku, co skazać po polsku? No.
1: Skazacie!
2: Szybki Bazyli by coś powiedział. Bazyli.
1: Nie, ale jak wiesiele? Wasze, proszę pana, wasze wiesiele tak samo wyglądało?
2: Moje?
1: No.
2: Moje było w Michałowie. Lepsze było.
1: A czemu lepsze?
2: Jako Warburgiem na żółtych numerach do ślubu. Później w Stodole było. Siatka wojskowa była na belkach. Chłopcy tam narzucali tych gałązek z jodły, baloniki naczepiali, a na plakaty zdaliśmy ze stopniówki, plakaty te ze stopniówki, pary tańczące, na całe te ściany w Stodole, a Stodoła miała 25 na 10, to 250 metrów było do tańczenia. Moje wesele tam było.
1: A gdzie żonka? Jeszcze je?
2: Żona?
1: No.
2: A nad morzem pojechała do córki, bo córka dentystką. Ja muszę jechać, bo krowa wybiła zęba. Muszę jechać wstawić. A córka dentystką i nie ma kiedy pojechać.
1: Aha. A czemu wy nie ze stołą?
2: Czemu nie ze stołą? A my mamy stół u siebie w domu.
1: No tak, no. Ale może...
2: A tu trzeba było mieć swój koszyczek, a my nie mamy.
1: A czekajcie na tuju, na jeszcze biesiedu, na tańce? A budzi się tańcować?
2: Budu. Z wami toże.
1: Dobra, spadzi już. Dziękuję.
2: No, dziękuję.
4: Ja drugi raz, zeszły rok, ja była świadkową Maładocho, czyli sołtysa Sołectwa Bundany. Potem jak było...
5: Oczepiny.
4: Tak? To... Ja jako od sołtysa partnerka została zelona i potem dziś jaka ja jestem Maładaja.
5: Maładaja.
4: Jakim czynem?
6: Jakim czynem? Wesele sołeckie, ale to też w tamtym roku złapały muszkę.
4: Ale jesteś jeszcze...
6: Też jako sołtysem właśnie, bo to wesele sołeckie... To
1: a wy sołtysy tej wioski?
6: Szymki Bachury.
1: A pani?
4: Bondary. Sołectwo Bondary.
1: To
4: znaczy...
5: Mąż.
4: Zeszły rok on był
5: młody.
1: Znacie, co, że w minionym godzie wy budzicie się gdzieś tu za na hołowni?
4: Tak, my już znali, bo skoro ja złapałam welona i on muszku, to już było wiadomo, że śledzący rok będzie
1: młody. Jak się odczuwajcie?
4: Super.
6: No fajnie.

amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka Rhiannon Giddens na chwalach, wiadomo, białoruska radioracja. A przed nami zastaliczy się jeszcze u szerokiej płyni folk, ale przekazać może u płyni folktroniki Beth Orton. Geta taka wokalistka sztukali adarwacie je ad rozmował pro płyni muzycznej, pro historii, pro dosiągnięni, zastająca prosta wydatne pieśni. Jana na scenie już 30 godów, ale jak sama adnojczy skazała, ja niby ta sabotowała swój papieredni pośpiech. Ja nie mogła całkiem sprawić się z pop muzykaj. U mnie nie ta nie atrymliwała się. I dobra, że to Bef nie odkazała na potrzebowanie dzwonku, a iśla swoim szlachom. Сьогодні послухаємо загалованої пісні з її апошнього альбому «Other Side», який я народилася як невеликий фортепіанний твор, на який, по щирості, Беф моцно не сподівалася. Але басіст Шахзад Ісмаїлі у час праці, дякуючи басовій лінії, відкрив цю пісню, і Беф відчула, що народжається нечто масштабне. А тепер і ви оцініте потенціал цієї пісні.

0: Lean into the Hill od Georgia Gets By. Príjemná, liryčná piesňa. A teper piesňa páza žánram. Veta spróba adlustrovať ptušiné žičo, spolučajúči muziku, navuku, vizuálne mastáctva, teatr či kino. Muzika u osnovným inspirovaná jahukami ptušak i ichnej komunikáciej. Šiandňa posluchajem Malinovky, po polsku Rudzika.
1: Rudzik, Eritacus rubecula, to uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

czas uciekaje, a ja mam jeszcze dwie pieśni. Jak pierwsza ja Arpi Alto, a amerykańska ja Sionia wokalistka, ale z koreniami armiańskimi. Z wielmi muzykalne, ci nawet artystyczne się mi. Mama jazzowa śpiewaczka, baćka skulptor i żywopisiec ułasnowny, ale geta nie tylko ty ja pali, jakim zajmuje się w swojej mastackiej pracy. Śpiewaje na armiańskiej, angielskiej, rosyjskiej, portugalskiej mowach. Planowy album haworyć geta dla mnie nie bolsz, czym prosta muzyka. Geta fragmenty mar, uspominał, pytaniał i pierotwarenio, jakie farmowali mój szlach na przeciągu mnogich gadów. Arpi Alto.

0: Tak jak obiecał ja wam o apośnie pieradaczy, u czas letnich kanikul dalej zastajem się z poetycznymi rozdumami u efiry. Tamu wielmi serdeczna i ciopła witaju sich wiernych słuchaczów sustreczał z poetycznym słowem i lirycznej poetycznej pieśniej. Od tamu nazad, u taki pieryjat, zapraszał ja was na poetyczną wandrówkę u rozny jakutki świetu, bo byliśmy u Grecji, Hiszpanii, Francji, Italii, Skandynawii, Północnej Ameryce, Wielka Brytanii, Niemieczynie, Szwajcarii i Gruzji. A u tym chodzie zgodna z frazą znakomitej prymałki, fragment jakoj pochodzi z wiersza polskiego kazacznika Stanisława Jachowicza, jaka ja huczyć. Chwalisz czużoje, nie wiedajesz swojego, nie wiedajesz tego, co majesz. Zapraszaj was na spotkanie z poezją, jaka ja powstaje pobacz nas. Dyk po pierwsze nasze radio transgranicznoje. A i do tego jeszcze tak mnoha Bielorusów znajszło się pośla 2020 hoda zamierzami baćkałszczyny i staraje się znajści swoje miejsce u nowej rzeczywistości. I mnoha tychże Bielorusów przeżywają u Polszczy i to je, što jeszcze niedawna było czużym robić co swoim. Tomu od polskiej poezji i polskiej pieśni paczniem naszej letni apieradaczy. Aż to będzie dalej, czas pokaże. Zapraszają.
1: Wisława Szymborska, Wokzal. Pierakład z polskiej Anatola Brusiewicza. Mój nieprzyjazd u город N odbył się swojeczasowo. Ty był papieredżany u niedoslanym liście. I ty nie zmógł nie przyjść u przeznaczony czas. Z ciągnika na trzecim pieronie powychodzili ludzie. У натовпі спішала до вийстя моя відсутність. Поспіхова другі жанчини замінили мене у тим поспіху. До одної з їх підбіг нехто мені невідомий, але та я познала його одразу. Їх вусни злилися не в нашим поцілунку, гетим часом украли не мою сумку. Вокзал у городі Н засвідчив, що існує об'єктивна реальність. Биття товклося на місці, складники мали рух, кожен у своєму керунку. Навіть змогло відбитися умовне споткання поза досяжністю нашої присутності, у страченим раї правдоподобності. Не тут, не, не тут, не, услухайтесь у гучанне.

Uciekam przez dziury dały anioły śmierci, znowu mnie węża. Latają burze i czas mi węża, więc trzeba by wszystkie tam razem polować. Pęczki powiązać, wapny powlawać i wpuścić do nieba. Czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba.

I oj, i dla jaje. Najlepiej u ciemnym zaczynionym pakuji, a u moich planach usio jeszcze ciapierażniaje słońca, silniażniaje nieba i nieodkładnia drogi. Czasem jaje kampanii zmianie da woli, ja proponuję rozwitaca, ciapier i na zausiody. Тады яна усміхаецца мне з жалем, бо ведае, што гэта прысуд і для мяне.

0: Ewa Demarczyk i Wisława Szymborska to dwie ikony krakowskiej kultury. Nie hledzia czy na to jest, to Demarczyk śpiewała wierszy innych poetów i nikoli nie zaśpiewała pieśni na wiersz Szymborskaj. Tych dwóch artystek objednował kultowy sklep pod baranami, ci może lepsz uczyć heta u oryginale po polsku, piwnica pod baranami. Wisława Szymborska z samego początku była związana z piwnicą. Nie hledzia czy na to jest, to ona nie pisała teksty pieśń specjalna dla występał Demarczyk, jej wierszy i niepowtórny humor, pełny ściplaści i aluzji, byli asnowej miastcowej atmosfery. Petka lubiła te miejsca i jej twórczość często pierohukała się z repertuarem krakowskich artystów. Siądnia, obiedwie artystki spoczywają na rakowickich mogilkach u Krakowie, Demarczyk na Alei Zasługi, a Szymborska u siamiejnej mogile.
1: Wisława Szymborska, zautra bez nas, pierakład z polskiej Niny Maciasz. Ранок чакається холодний і мглистий. За заходу почнуть насовуватися дождеві хмари. Бачність буде слабая, на дорогах слизька. У день поступово, під впливом повночного кліну високого атмосферного тиску, місцями вже махчимає прояснення. Однак при моцним пераменним з паривами вєтри, можливія бури. У ночі амаль на усій території буде погодна, тільки на повднєвім усході не виключені ападки. Температура значно обнізиться, затоє тиск повишає. Наступний день передбачується сонячний, хоч тим, хто мається жить, я ще спотребиться парасон.

0: Trzeba pierre na chwilinę dam odpoczyć Ewie Demarczyk i zastaniem się tylko ze słowem Wisławy Szymborskiej, tak samo tym śpiewanym. U apuśnie gady, miż inszym na słowie jej wierszą poczęła śpiewać maladaja polska jazorka Sanach. Ale my wierniem się do 1965 roku, kali to Lucja Prus zaśpiewała pieśniu ze słowami poetki Niczocha nie zdarajeca dwa razy. Raniej wiersz Ruch przeczytaje Michał Andrasiuk.
1: Wisława Szymborska, Ruch. Pierakład z Polska i Anatola Brusiewicza. Ty tu płaczesz, a tam tańczać. Tańczać u swojej ślazie. Tam gulajuć, wiesialaca. Znać nie chłoczuć ni prasztu. Eta bycam zianie lustrał, eta bycam świeczak blask, niby schody i kluatry, jak manżeta ciek żest. Fryk oksidu wodorodu, soli natria blaźniuk, a bibok azotu tłumnym karagodzie balaganie, što pod kupolem wiruje. Płacz twój, da spadoby im, Eine kleine Nachtmusik. Kto ty, maska prychażunia?

0: Aksamitny letni wieczór, prawo czoł dla jubilera Szczyżoł, dla usich naszych słuchaczów. A pierwsze telefonowanie u siłniaszniem padlewskim koncercie pożadania majem z wioski Mochnate. Na sobie z padarnia Gosia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witajem. Pozdrawlaju. Halo.
0: Tak, my tak samo was pozdrawiamy.
1: Wszystko dobro żywaju. Teper chciałam pozdrowić panią Lubu z Mochnato, która koło nas żywe, sąsiedka tam dalej trochę pozdrawiają, życzę dla jej zdrowia. A teper pozdrawiają z Gajnuki Gienka, Surala, wszystko dobre dla jego żadają i zdrowia życzę. A teper pozdrawiają z Łosinki Anicie, Waśku, pozdrawiają i Krysiu. Teper pozdrawiają z Mochnato się sąsiedów i pozdrawiają Janka z Biegostoku, który będzie imieniny obchodzić Jana w wtorek. Żywają jemu zdrowia, szczęścia i mnogaje leta żywają. I wszystkim Jankom pozdrawiają, kto będzie świętować imieninam, pozdrawiają się o dobro, szczęścia i mnogaje leta żywają. I to się, dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przekazujemy przywitanie wszystkim u Mochnatym.
2: 30 червеня Люцина Вауренюк з Бєльська Падляського означала своє ім'яніни. Самі сердечні пожаданні моцного здоров'я, милих ураженняв і здійснення усіх марав на многоє лята передають брат Павел з сям'єю з Мокрага і Білостоку. Вітанні для редакції Радіо Рація. Усім щастя і здоров'я. І просім пісню колективу «Аз тихий вечорок». Може, пізніше криху заіграємо гетую пісню, бо зараз послухаємо те, що пропонувала наша слухачка, яка хвилинка і раніше телефонувала в студію. Гурт «Максим» з піснею «Ой у лузі».

0: A my bierzemy dalej podlaszki koncert po żadaniu na chwalach Radio Racja. Siem halipienia imieniny abo dzień anioła odznaczyć Jan na piłk sa szczytoł po żadaniu mocnego zdrowia jak najmniejsz turbot zyczliwych ludzi u nawakolli pobacz radości, dobrobytu zadowolnienia ad doczak i wnukał dy zdziaśnienia usich marał na mnohe leta razem z wielkim bukietem letnich kwietak pieradajuć Halina i Rafał.
1: 28 czerwienia dzień narodzin odznaczała Edyta Bazyluk z Horodczyna. Draga Edytka, żadaju tebie, kab udawała się usio, co ty zaplanowała, kab nikoli nie pakidala siebie wytrymka u namaganiach pa dosiahnienie następnych metał, kab nie pakidał duszełny spokój, kachanie, uśmieszka, kab zausiody była zdarowa i szczęśliwa i radosnej. Mocnej wiery tebie, de przyjemnych, spokojnych, sonecznych dzion. Чого жадає бабуля Марися Треско.
0: 85 654 51 51 numer u naszego studiu. Nabierajcie, telefonujcie, bo co my znaczymy bez was? No niczego my nie znaczymy.
1: Możecie, nie zabywajcie, że możecie tak samo i pisać nam wasze pożadanie w formie SMS powiadomienia. SMS powiadomienia dosyłajcie na numer 508 667 663. Możecie tak samo pisać nam na nasz elektronny adres, to koncert@ślimakracja.com albo u Teams Login Racja.
0: Cichy wieczorok posłuchajem, a wykonawca hurt As.

0: tretej telefonowa. Nemajem šunia z Bielostoku na súvezi s padar Vladek. Vítajem srdečná i sluchajem vás. Haló, sluchajem.
1: To ja mogu teraz hovoriť.
0: Tak, tak. Už ho môžete predávať požadanie.
1: Dobre. Prepraszam. Zavtra moja doč Bela bude obchodila u rodiny. Своє оказії хочу складаю, не тільки хочу, а складаю їй лічення найліпшого здоров'я, щастя, поводження, сповнення всіх мажень і всього найліпшого. І всього найліпшого, і тільки всього.
0: А то є ще вельми шмат усього найліпшого. У тих словах усього скривається. Ми долучаємося до ваших пожадань. Усього вам доброго і вашим родним.
2: 1 lipienia imianiny odznaczala Halina Mazurczyk z Hajnałki. Z tej nagody pieradajem jej same serdeczne pożadanie dobrego zdrowia, udaczy, zdejśnienia usich marał. Piszuć Irena i Ala z Jankam. A my posłuchajmy to, co proponował nasz słuchacz, jaki chwilinkę raniej telefonował u studium. Hurt Lajland i pieśnia Oj, chciała mnie mać. I za pierwszego oddać, za drugiego, za trzeciego, coś ci tak.

0: Ania Babik, Alik Pietruczuk u naszym padlarskim koncercie pożadaniał, a na suwiezie u nas z padarynia Wila telefonuje z Czaromki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchajmy was. My na antenie.
1: Na pierwszy początek chcę pozdrowić swoją wnuczkę Nikolu Cynar z Białostoka. Jej 10 lipca będzie dzień rodzenia. Этой нагоды желаю ей много здоровья, счастья, хороших приятел в кругу и все, что, что зовется счастьем. И первое поздравляю Виталий Сосоху Стопорков, Нину Григорук Скурашева, Грегожа Борону Саков, Йоланту Ежего Галинских, Krystyny Łomaszkiewicz, Eugeniu Weremczuk, to wsi mieszkańcy Czeromki, a także swojego przyjaciela Jerzego Chomańskiego. Żałuję wszystkim mnogo zdrowia i miszok szczęścia, bo to też ważne jest w życiu. A przy tej sposobności, że się dzisiaj dodzwoniłeś do was, to, że pozdrawiam swoich dzieci, Anitu, Łukasza i Tomasza, Aleksiejuków i z rodzinami, z dziećmi, z małżonkami. Wszystkich pozdrawiam gorąco i życzę wszystkiego najlepszego. A wszystkich radioprzyjaciół też pozdrawiam i wszystkich mieszkańców Czeromki też życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy za telefonowanie. Dobrego wam wieczora i zostawajcie się z padlarskim koncertem pożadania.
2: 1 lipienia dzień narodzin świadkował spadar Władimir Szałczynka z Czaromchi. Z tej nagody pieradajem jemu najserdeczniejsze pożadanie. Dobrego zdrowia, szczęścia i długich gadów życia. Siebrołka Lidzia, Ania, Mikołaj Ramenczuk i mocnaha kochajcza żonka Nina. I prośba piśniasa Zazula.
0: Chyta krychu paźniej, Ania zwiarni uwagę. Telefonowanie było z Czaromchi. SMS-ka z pożadaniami u Czaromchu. Toż to ja powinien zagrać?
2: Ja by chciała Zazulu, ale słuchacz pełna prosił nikt.
0: Słuchałem Czaromczynu, a Zazulu na pewno tak sama się nie patrzyłem. Oj, lacieli husi z brodu.

0: Agata była czeremszyna, na suwiazie u nas czekają już o pani Ania z Krapiłna nam telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj was.
1: Jestem dzisiaj u Krapiłnu. Chciałabym pozdrawić swojego tatę, który ma 90 lat, chaj żyje nam 100 lat i jeden dzień dłużej. Swojego mużyka Arka, który mnie dużo pomaga, bardzo dużo, tak jak już nieraz mówiła, że bardzo dużo pomaga. Swojej siostry Alinu Onoszko z Leśnej Doliny, która też dzisiaj ze mną jest u Krapiłnu. Tak samo mnie podobała rody, ja nie musiała tego robić. Jej dzieci, Anetu z Marcinem i z dziećmi, Julitku i Piotrka Tomaszewskich, zresztą Julity i Piotrka, córeczka dzisiaj mają urodziny, szóste jej urodziny, więc jej tak samo życzę mnoho jej błahaje lata. Swojego brata Jurka z bratowa Julucyna ją. Szwagierku, Litku, Siemieńczuk z Michalowa, z jej dziećmi, Mirku, Kuźma, tak samo z Michalowa, z jej dziećmi, szwagra, Jurka, Kuźma i Marysie, i ich dzieci tak samo również pozdrawiają. No i co? Całe Krapiłno swoje, najukochańsze. Najukochańsze Krapiłno, no bo kto tutaj stał się, że niemnogo ludzi, parę ludzi jest, no ale jeszcze stali się tam para młodych ludzi, tak? Janusz Janucik z Ewą, Andrzej i Jola Hanczaruk, ciocia Genia Ugolik, kto tutaj dalej? Adaś Ugolik z tatą Pawłem, tak, Sławek Mozolewski z rodziną, Chrzestny z Chrzestną, Helena i Janek Ugolik, Andrzej Kamliński, Marysia Różycka, Maria Ugolik, no i co? No, usim jak najwięcej zdrówka życzę, kab byli szczęśliwi i zdrowi, cieszyli się każdym dniem, kab słoneczko świeciło usim. Was pozdrawiam, Radio Racja, kab żyli z nami, byli z nami, tak jak już nie raz mówiła, mnogo, mnogo lat i jeszcze bolsz lat.
0: Tak, dziękuję pani Aniu, dziękuję. Zostawajcie się z nami. U nas jeszcze 2 godziny Podlaska koncertu pożadania, a zaraz na krótki czas raz witajem się. Haluba Janucz na zakończenie godziny hurt As, a potem jeszcze może już niepełnościu projdzie w efiry Nawalnica u Palicznej i hurt Gromada, a my sustraniem się, czyli?
2: A my sustraniem się pośla na wina u pośla godziny 19:00.

0: Do nas dotelefonował się spod Armia Czesław z Zubrą. Serdeczne witaję i słuchałem was. Dobry wieczór, spod Armia Czesław.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. No i parachody do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla Haliny i Wacka z Hajnałki Frankowskich wszego dobrego zdrowia. Dla Aliny Rajewskiej z Michałowa wszego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Mirka Szaremeta z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Paula Podezieran brata wszego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani z Podezieran wszego dobrego zdrowia. Dla Mirka i Doroty Wildowicz z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla mojej sąsiadki Liby, wszego dobrego jej zdrowia. Dla Michała Naliwajko z Krabliaków, wszego dobrego zdrowia. Dla Ani i Roberta Leskowskich z Zubru, wszego dobrego zdrowia. Dla Janka Nosa Żwiejek, wszego dobrego zdrowia. I dla Haliny Boutryk z Bandaru, wszego dobrego zdrowia. No i dla was, Radio Racja, wszego dobrego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Zubry.
2: Przywitanie dla Tolika Pietruczuka przekazuje Ania i żadaje jemu dobrego zdrowia, radości i jeszcze raz radości i jeszcze bolsz radości.
0: Usiego najlepszego szmady zdrowia, pomysłności z nagody dnia narodzinał dla mamy Justyny. Jak dzień narodzinał Jana będzie odznaczać zautra, 5 lipienia, pożadanie szle Wiola Matyszczyk. Prosić pieśnią Czarownica.
2: A jeszcze jedna krótka SMS-ka. Przywitanie dla Małgosi Nupiuk z Lasinki z pożadaniami dobrego zdrowia i uśmieszki od Ani. Posłuchajmy Mirosława Turowskiego u pieśni Konik Warany z Podar Mieczysław, jaki chwilinkami raniej telefonował nam u studiu, proponował hetuju pieśniu.

0: Czerwowe telefonowanie mają staparką. Dobry wieczór, haworem dla spadara Vitalisa. I słuchajmy, jak ja pożada nie ma jesienia.
1: Witaję serdecznie, Radia Rosja. Wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia daję. Chcę pozdrowić siostrę Wierę Szernią i jej całą rodzinę. Nino i Wasiu Sosteczka i ich całą rodzinę. Nino Grygoru Skurasowa. Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Doju Majstrowi z Rudut, Nadziu Cetra z Bielostoka, Poliu Trot z Bielska Podlaska, Annu Kuszczuk z Korzyna, Waliu Krasnodębsku z Pawlał, Wieru Taranta z Koszylią, Marzenu Wagrowsku i jej mamu Annu z Rudki, Witalia z Charoszczy i Witalia z Ostrowok, Waliu i Mirka Barowskich z Zabloczyny, Grysiu Borona z Sako, Grysiu Taranta z Kozłow, Marysiu i Janka Borowik z Jelenki, Janka Gilewska z Suchowolca z imieninami pozdrawiają, Wilu i Jurka z Czaromchy, kolektyw Arlianie i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopów i Dmitra Boronu z Toparkow i wszystkich życharów z Toparkow i wszystkim żadają mnoga zdrowia, a najbolsze Wam wiaduczy. Dziękuję.
0: Serdeczna dziękuję za pożadanie i szlem wam przywitanie u toparki. Serdeczna chocam pieradać się pożadanie dla spadarni Ali i spadara Jurki z Dubin, dla Koli i Lidzi z Nowokornina, dla Wali i Siaroży z Narwi, z Narwy, dla usich życharów z Barysołki, Postołowa, Nowokornina i Dubin. Boś takie pożadanie.
2: No jeszcze taka ja SMS-ka. Uczora mój mąż, Tolik Kiszkiel, odznaczał dzień narodzina i imieniny. Pieradaju ja mu pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia, paciechy od dzieci i wnuczak. Żonka Zosia, muzyczna proponowa da tych pożadania, wiosaczka u wykonania hurta Lider. Tę pieśnię posłuchajmy kryszku później, bo zaraz spadar Witali, jaki z toparką nam telefonował, proponował pieśnię Maja Zoraczka hurta u wykonania hurta Zorka.

0: czarchowe telefonowanie mają z Pląskał, ci z Pleskał. Na sowiecie jest padar Andrzej, serdeczna, witaj i słuchaj was.
1: Witaj serdecznie, pani Aniu. I przechodzę o dobrego życiu. Dla tebe, Anulka, dla Miszy, dla Siergieja i dla ciebie i waszej komandy. Pozdrawiam także na wspanialszą musi, naszą radni, panią Walu Krasnodębską. No, my już zapoznali się. Mówili tak jakby po dziennikarsku. Musi za 3 godziny siedzieć tam u nich. O, i także babciu serdecznie panią Walu pozdrawiam. I wszystkiego dobrego dla kierowniej familii i życiu. Pozdrawiam także panią Kalinku. Pozdrawiam Elwirku z Makówki, Witalię z Ostrówok, jego sąsiadów Siemieńczuku, Waniu i Adama. No, ja odwiedłem tam w Ostrówkach pana Witalia. No, tam budem mieć i musi wspólne interesy. Pozdrawiam także moją chryszczoną Aniu, doczku Irenu, opiekunku Tamarku, sąsiadku Nadiu z dziećmi i z całymi rodzinami. Pozdrawiam także naszych myśliwych tutaj z Denisku, Roberta, Wodziu Gawrilka z Walią, Kolu Tyszuka, Kolu Kunu, Janka Maksymiuka, Mironiuków z Denisku, Gliwu i wszystkich z rodzinami serdecznie pozdrawiam i dla ich Daszbór. Chciałbym także pozdrowić i wspaniałego mojego czutne sąsiada, bo on w Białostoku żywe, ale żonka tutaj o Splesku pochodzi, Litka, Janka Koniucha. No dziś akurat tak spotkali się i mówi, że nie mogę dozwonić jeszcze. Tu baczu pusty akurat telefony je, no ale niestety nie to, nikt tam nie potrafi jak to dozwonić. Także Janka Koniucha pozdrawiają i z Litkoju, Pleskówkoju. Wszystkiego zdrowia dla nich, dla dzieci, dla wnuków. Pozdrawiam także Adasia Sklenik, Tolika i Halinu, jego żonku z Hajnuki. Oni tam w Klejnikach mają swoją haciendę, jak to mówicie. A Tolik jeszcze kierowcą robi w Czyżach. No, chciałbym także pozdrowić pana Genka Filkiewicza, koleśniego dyrektora tutaj w Pleskach. Podstawówczy i jego żonku pani Marysiu z dziećmi i wnukami. I jeszcze tak samo pana dyrektora Grzegorza Lewczuka, też dyrektorem kolistyka był tutaj u nas na wiosce. I jego rodzinku, a szczególnie jego syna Andruszu z rodziną i serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam także Zajczyka z Pilipku, mojego kolegu, jego tak nazywają, on teperka w swoim polu robi, a kolesika robił mleczarni razem ze mną. Z jego Aśkoju pozdrawiam ich. Geniu i Janka Sołtysowu z dziećmi i wnukami z Pilipku. Pozdrawiam panią Elu Szeremetu z rodziną. To mnie nazwisko i ono trzymaje się z tudy, jak robili my w Agranieszcze, na Chłodni, w Bielsku, pod Laską. Także pozdrawiam, Eluńka, tebe i się u rodzinku. Pozdrawiam także Helenku i Sławka Karpiukłow z Jagusztowa, no z Augustowa to około Bielska. Wywodził i Tamarku z Krywoli, Pobluczuków, Walu i Pawła z rodzinami, Zubowa. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczów. A dla was jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Jak najbłyż zdrowia.
0: Дякуємо за таке теплое слово, привітання у Пльоскі. Поздравляю свою сім'ю, жихару вьоскі Макавки, слухачов з Польщі і за мяжою, вас, в'ядучих радіорація. прошу песню «Молитва Мати» коллектива «Триада» с Белостоку. Поздравляла Мираида с Макаўкі.
2: Гэтую песню, думаю, пачуем уже у третьей гадзіне падляшскага концерту «Пажадання». Зараз слухаем Мирослава Туровскага и «Зеле чароўнае» згодна с прапановай нашага слухача «Сплёсак».

0: A czarchowy ja pażadani przyszli na nasz elektronny adres i jość następny ja. Serdeczny ja i szczery ja pażadani dla Piotra Bandaruka z Dubiarzy, na jaki 3 lipienia odznaczał 43. uchodowinu z dnia narodzin. Zdarowia, szczęścia, zdzieśnienia usich, nawet tych najbolsz tajemnych marał. Zadowolnienia z dzieci i żonki, kap każdy dzień przynosił same radosne ja chwiliny. Kaby firma, jaką ja on wiedzie, przynosiła same ja pośpiechy. Serdeczne pożadanie szle kum Piotro z siemią. I jeszcze najlepsze pożadanie dla daczki Piotra Anastasii, jaka ja dzień narodzinał będzie odznaczać 5 lipienia. Prośba o pieśń Płakucza gitara.
1: Godziennik podkazuje, że po cichu idziemy do zawierzenia tej godziny, ale jeszcze pośpiejem kryszku przeczytać. Serdeczne witanie Janu i Lucynie Amelianiukam z Trościanki dosyłają Tatiana, Grażyna i Piotr Sawickija.
0: I jeszcze jość w koncert pożadanie przywitanie dla pani Eli ze sklepu z kramy u Trościance, pożadanie cierpliwości i radości, szmat siły, zdrowia i mnóstwo wdzięczności szle Asia z Olsztyna. I jeszcze tak samo chciałaby z pieśnią, jaką nie być Janusza Laskowskiego.
1: Na żadnie nie majem. Nie majem.
0: Nie majem, ale u nas już...
1: Aż to majem. Majem Kolu Traktarysta, jaką prosili nasi słuchacze, w wykonaniu hurta Gramada. I ona zakończyć drugą godzinę podlaszskiego koncertu pożadania. Trzecią pacznie pieśnia, jaka tak samo czekaje u czarzie, Lider i Wiosaczka. My na krótki czas rozwitujemy się, ale na krótki.
0: Na krótki, bo sustrakałem się paśla na winę, paśla godziny 20.

0: A czerwowe je telefonowanie majem z Holandii. Na Suwezji nasz postojanny słuchacz, gospodar Andrzej. Serdecznie witaję i słucham waszych pożadań. Słuchajem.
1: Halo.
0: Tak, wyłożył efirę.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Wielmi хороша pieśnia Czeremszyny. Nie tak spodobało się. Ja chciałbym skłaścić pożadanie mojej mamie. Tak samo mojej cioci Walentynie Kardasz, Maciejka Wychary. Tak samo z rodziny. Rafał z Wantry. Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białymstoku, Beacie z ulicy Palmowej w Białymstoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej w Białymstoku, Łukszam z TBS-ów i gościkam z Sekola i z Rajkowskim z Sobolewa. No i mam tak samo radio, racja, musimy wieduczym, że wielmi w хороший koncert.
0: Szczerze dziękujemy za ciepłe słowa i передаємо пожаданні з Білостоку, правда, не теплого, а сьогодні такий кришку холоднаватий вечір.
2: Але після цієї довгої спіки, може бути, я не наракаю.
0: Мені не подобається цей вечір, так бачу дерева за вікном, так... Ну, просто
2: танцують, холодно. А потім ми, що вони танцюють.
0: Ну, хіба що.
2: Саме сердечне пожаданні для коханої мами Зіни Михальчук. Хутчайшого оздоровлення, де моцного здоров'я на многоє лето. Так само сердечне вітання для сестри Галі Казачук, для Івонки Михальчук і Алінки Ворошила, і їх сім'яв. Передає Ірена з родними. Обдимаєм, цілуєм і прошу пісню, скочну пісню гурта «Зорка». Почекає кришечку гетая пісня гурта «Зорка», але думаю, що, ой, напевно, я почуєм сьогодні.
0: Serdeczne, a najlepsze ja pożadanie zdrowia z dziecinia usich marał, dy usiego dobrego z nagody minulaga 2 lipienia dnia narodzinał waszemu i naszemu Mikolu Wauraniuku z Białostoka. Tak że ja tak sama dołączaję się do tych pożadania, a tak sama majomu bratanku Przemku Biaroza z Białostoka dzień narodzinał będzie on odznaczać zautra. Naturalna, tak sama ich siemiam i proszę adresatem pieśni Świtanka z takim samym zagalołkiem. Wielmi dziękuję, Stepan Biaroza.
2: A dla spadarni Kaliny Cimaszuk z Nowej Woli i jej siemi pożadanie dobrego zdrowia, radości i Bożego dobrosławienia pieradaje Wala Kuptel z Hajnałki z daczkoj i siostrami.
0: Serdeczne pożadanie usiego dobrego dla Jana Nazaruka z Hajnałki z nagody imieninał, jakie on odznaczyć 7 lipienia, dosyłaje tulik dobrego zdrowia, szczęścia, radości i udaczy.
2: Dla spadarni Wali Krasnodębskiej z Paulał i usiej jej siemi pożadanie mocnego zdrowia, radości i Bożego dobrosławienia od Wali Kuptel z Hajnałki z siemioj.
0: Kochanej babuli Taisie Trachimczuk składają serdeczne witanie i żadają mocnego zdrowia do uśmieszak. Unuczka z mużem i prosić pieśnią Noc jaka miesiączna.
2: Stawiamy to u kolejku czargu, a słuchajem Matulu w wykonaniu Zmitera Wajciuszkiewicza. Proponował tę pieśnię nasz słuchacz z Holandii, spadar Andrzej.

0: Grażyny Sawickiej z Zaścianak, mocnego zdrowia, szczęścia i wydatnego urodzaju rybą u lesie, a ty Zosi i Tolika kiszkielą.
1: Będzie dosz, będą ryby, ale... A udało się zatelefonować się już taki z problemami naszemu słuchaczu Stapalan. Czuli pożadanie i pieśnia Kocik była proponowana do pożadania. Może posłuchajmy je?

0: Dla Haliny Siebiesiuk, Haliny Baroty, Haliny Andrzejewskiej i muża Mirka Samocika pożadani dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy leciać od Zinaidy Samocik.
1: Pierwszego lipienia dzień anioła świadkowała Halina Bańkowska z Hajnałki. Z tej nagody szczyria pożadani szczęścia i zdrowia dosylają Dominika i Aleksandr. А что мы послухаем? Ну и знайшлася песня про Зазюлю, якія просили наши слухачи и писали, что...
0: А мы шукали долго, что-то за
1: Зазюлю мы шукали, а песня называется просто «Ой, закувала».

0: Миксы DJ Рики. In the...
1: Witaju, witaju, z wami DJ Riki i programa Inda Mix. Na pracachu następnej godziny ja prawiadu was pras klubny jahuki ad głęboka house da bolsz energetycznych trekał, jaki ja idealna pasujuć dla sobotniacha wieczara. Kali wy tolki paczynajecie swój weekend w uprawilnym miejscu. Pod kruczwajem huk i paczynajem!